Our Yesu Demo, our Yesu Demo, Yania TFO, Yania Jafo, our Cobo, you may dear so, and I said, my uncle Pom, and they are one of our Joe, Wami and the man was him, we are more Petayim, we are more Dumi, we are more Shayim, and a pay at Wasanamo, our Yesu Demo, Radwa Mayan Woo, Wami and one Massam, on the 20 cents, and Radi, Wami and one Massama, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido, Asido,